0: abaluwe e ni pada toro je
1: ola je ko le so ninu aye igba olu oro
0: aye lo ni wa kiwa ti paye lekun aye oni mu yin aye oni seyin o aye oni so yin mole bigi won ni de yin mole bi ebo won ni so yin mole bi eran won ba je won de digi yen le ire eyan kan ki fi gbalẹ dana ibanu je kere o tobi o po kuni kan yin